0: ASG. Kathakwala,
1: Gwichilas. Mama mgeno ukithakwala, isidudla sangempela omahamba amaqede kuselekudileke izindonga. Umfana wakhulela kwi-top 20.
2: Hey, bangena ngasivuthevuthe, ndoda amadoda.
3: Hey, KSG, isidudla sangempela.
4: Siyajabula hle nawe, siyakuzwa la Kathabhuti wami.
1: Gwichilas, efika kwena.